sto. Aglio ha frice mie ukaz. Davaj suna. Vidiš, iz Moskvy bježol nieký eretik, gryška trepiev, snoj, jesli tie